samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

miesza mi się w głowie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Krakowianie zdecydowali, są wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta miasta. Szczęśliwy finał poszukiwań czterech turystek w Tatrach. Gdyńskie lwy rozdane. Miriam Lipińska, a na początek już oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył nieco ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niespełna 30%. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Kandydaci zaczynają teraz kampanię przed drugą turą. Łukasz Gibała według zapowiedzi ma pojawić się dziś przed siódmą na rondzie mogilskim. Będzie rozdawał obważanki i zachęcał mieszkańców, by w drugiej turze zagłosowali na niego. A przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego z KO. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w Śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
2: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem. To jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu. No i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
1: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ron Duda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Elfy wracają na tory w Łódzkiem. Chodzi o pociągi używane przez kolejowego przewoźnika regionu, Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Musiały zostać wycofane po tym, jak wykryte zostały usterki systemu sterowania drzwiami. W ostatnich dniach trzeba było przez to odwołać część kursów, mówi Maciej Sobieraj z ŁKA.
3: Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność.
1: To oznacza koniec trwających od kilkunastu dni utrudnień. Problem dotyczył w sumie kilkunastu składów. Nowe pociągi ELF 3 oficjalnie pojawiły się na torach w Łódzkiem w barwach ŁKA pod koniec lipca. I na koniec sport. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy na lotnisku czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
4: Niesamowite, to też nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
5: Finał się podobał, super, były emocje.
6: Bardzo się cieszymy, że tu byliśmy i mogliśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia.
7: Bardzo dobrze, no szczęśliwi jesteśmy.
1: Polacy wygrali w sobotę w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś dużo słońca i niemal błękitne niebo, tylko na wschodzie i krańcach zachodnich nieco więcej chmur. A na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie, tam około 24 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie szukają kluczy do auta albo nalewają kawę do termosu. Bartek Skrajnowski i Sylwia Szarecka, witamy w poniedziałek.
10: Cześć! Zamiast rozpamiętywać, jak szybko minął weekend, po prostu bierzemy ten nowy tydzień na klatę.
9: Mamy sprawdzony plan. Dobra muzyka od samego rana, konkretne granie, no i zero marudzenia w głośnikach.
10: Wrzućcie luźny bieg, podkręćcie radio i jedziemy z tym poniedziałkiem.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

1993 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

zawsze stręt. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: ja tak już zerkam sobie w kalendarz na dzisiejszy poniedziałek. Imieniny obchodzą Marek i Wacław, także wszystkiego najlepszego.
1: A w nietypowych świętach znalazłam genialne połączenie. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Jabłka i Międzynarodowy Dzień Tajniaka.
0: Oho, czyli dzisiaj chrupiemy polskie jabłka, ale tak po cichu, inkognito, żeby nikt przypadkiem w pracy nie zauważył.
1: No, dokładnie tak. Smacznego i tajemniczego poranka dla wszystkich, a my dokładamy do tego idealny podkład muzyczny.
0: Podkręćcie radio i lecimy dalej.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

0: No to teraz słuchajcie, mamy ranking najgorzej ocenianych dań na świecie i niestety, no Polska też się załapała.
1: O, a co nas reprezentuje?
0: Rzymlok, taka śląska kiełbasa podobna do kaszanki. No i z tym wszystkim zajęliśmy 17 miejsce.
1: Czyli ktoś zjadł rzymloka i uznał, że to nie jest jego ulubione danie.
0: No i wystarczyło, żeby rzymlok trafił do światowego rankingu.
1: To teraz pozostaje tylko pytanie, kto z nas powinien zrobić własny ranking?
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Jest dobra wiadomość dla najmłodszych uczniów. Po lekcjach można wskoczyć do basenu.
1: Ruszyły zajęcia nauki pływania dla dzieci z klas 1-3.
0: We Włocławku uczestniczy w nich 180 uczniów, którzy zostali podzieleni na 12 grup.
1: Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli szkół, ale z uprawnieniami instruktorów pływania.
0: Więc dzieci nie tylko mają dodatkową aktywność po lekcjach, ale też uczą się takiej konkretnej umiejętności.
1: A przy okazji mogą się trochę wyszaleć w wodzie.
0: No i tego elementu chyba nie trzeba im specjalnie tłumaczyć.
1: Więcej informacji znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Będzie wyborcza dogrywka w Krakowie, są wyniki pierwszej tury. Kolejne wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Wieczorem premiera ekranizacji lalki Bolesława Prusa. Miriam Lipińska. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać między bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa.
2: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Jest potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
1: Ciężką pracę zapowiada także Monika Piątkowska.
3: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
1: Oboje zapowiedzieli spotkania i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Oboje będą też dzisiaj rano przy Rondzie Mogilskim. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy. Seria wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. W Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem osobówka zderzyła się z pociągiem. Zginął 30-letni mężczyzna, a jadąca z nim kobieta została poważnie ranna. Z kolei w Sobolewie koło Białegostoku samochód wjechał pod przejeżdżający szynobus. Kierowca i pasażer auta trafili do szpitala. Żadnemu z 5 pasażerów szynobusu nic się nie stało. Ihor M. wciąż nie został przesłuchany przez prokuraturę i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni. Śledczy chcą postawić mu bardzo poważne zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Biegli stwierdzili jednak u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne, dlatego też zasądzony 3-miesięczny areszt spędzi na specjalnym oddziale w szpitalu.
4: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz.
1: Ale to, jak mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, też będzie badane przez biegłych. Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby. Według ustaleń Rzeczpospolitej za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu, ale też nielegalne przekroczenie granicy. I na koniec jeszcze oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera ekranizacji lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówił aktor.
5: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
1: Lalka w kinach już od środy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Pomorzu i Mazowszu, 21 na Lubelszczyźnie, do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Polski siatkarzy na lotnisku w Warszawie przywitały tłumy kibiców. Nasi zawodnicy do kraju wrócili kilkanaście godzin po wygranym w finale z Francją. Zmęczeni, ale szczęśliwi, mówi trener Nikola Grbicz.
9: Zrobiliśmy fajną robotę, jestem zadowolony, okej. Twarz może być nie jest... Nie pokazuję, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem. Mamy teraz wizę za Los Angeles.
8: Pod wodzą trenera Grbicza Polacy przywieźli z dużej imprezy już 10. medal, mówi jeden z liderów naszej kadry, Tomasz Fornal.
10: Wierzymy w to trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
8: Złoty medal Mistrzostw Europy zapewnił Polakom start na igrzyskach w Los Angeles bez konieczności gry w kwalifikacjach. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy siatkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. Pół roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. A wczoraj do niespodzianki doszło w Augsburgu. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Niespodzianka na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując o 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy w historii wywalczyli Super Puchar Polski. W finale turnieju w Sosnowcu pokonali Zastal Zielona Góra 110-96.
11: Jest po 7:00 szybki rzut oka na to, co dzieje się za oknem. No i mamy klasykę gatunku, jesienny poranek i na termometrach 12 stopni.
12: W ciągu dnia też bez szaleństw, bo dobijemy najwyżej do 16 stopni. No i pamiętajcie o parasolu, bo chmury lubią dzisiaj niespodziewanie sypnąć deszczem.
11: Więc ciepło, prawa, parasol w ręka, przyjemną atmosferę i gorące numery dostarczamy prosto z głośników.
12: Łyk ciepłej kawy i ruszamy w ten piękny piątek.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz słuchajcie, mamy ranking najgorzej ocenianych dań na świecie i niestety, no Polska też się załapała.
1: O, a co nas reprezentuje?
0: Rzymlok, taka śląska kiełbasa podobna do kaszanki. No i z tym wszystkim zajęliśmy 17 miejsce.
1: Czyli ktoś zjadł rzymloka i uznał, że to nie jest jego ulubione danie.
0: No i wystarczyło, żeby rzymlok trafił do światowego rankingu.
1: To teraz pozostaje tylko pytanie, kto z nas powinien zrobić własny ranking?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Włocławek w czołówce indeksu zdrowych miast oraz Urząd stawia na rozwój transportu publicznego. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek znalazł się w ścisłej czołówce indeksu zdrowych miast. W najnowszej edycji zestawienia miasta pięciolecia zajął 10 miejsce, podczas gdy w 2022 roku był na 42 pozycji. Oznacza to awans o 32 miejsca. Największy w kraju, ex aequo z Krosnem. Według twórców raportu na poprawę pozycji Włocławka wpłynęły m.in. zmiany w jakości i dostępności usług komunalnych oraz społecznych. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta to też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów. Mówi Jacek Jabłoński, prezes MPK we Włocławku.
3: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej. Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: No to kierowcy i piesi dzisiaj we Włocławku trzeba uważać na kilka zwężeń.
1: Utrudnienia są m.in. na Brzeskiej, Starym Rynku, Wiejskiej, Polnej i Chemików.
0: Zwężenia dotyczą też chodników, m.in. na 3 Maja, Królewieckiej i na bulwarach.
1: Więc jeżeli dzisiaj jedziecie albo idziecie w te okolice, warto więc o trochę więcej cierpliwości.
2: Włocławek po polsku na 101,4

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kandydaci w wyborach prezydenta Krakowa walczą o głosy przed drugą turą. Awaryjne lądowanie samolotu w Porto, kilkunastu pasażerów w szpitalu. Sezon nad Bałtykiem coraz dłuższy, turyści nie znikają wraz z końcem wakacji. Miriam Lipińska. W Krakowie rusza kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pierwszą wygrał wczoraj Łukasz Gibała, na którego głosowało nieco ponad 36% wyborców. Drugie miejsce z blisko 30% głosów zajęła popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Oboje pojawili się dziś rano na Rondzie Mogilskim, oboje z obważankami dla mieszkańców i oboje w tym samym celu. Przekonać wyborców do siebie i swoich pomysłów. Druga tura 11 października. Zagranica. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. O ataku poinformował dziś rano burmistrz tego ukraińskiego miasta Ihor Terechow. Charków jest obecnie jednym z najbardziej atakowanych miejsc w Ukrainie, mówi Artur Żak z platformy Czarne Niebo.
2: Bomby lotnicze przede wszystkim to są manewrujące, szybujące bomby, które używa Federacja Rosyjska, trafiają w Charków z ogromną regularnością. To jest jeden z najniebezpieczniejszych środków napadu powietrznego, a to z tego powodu, że dociera szybko, nie ma możliwości tak naprawdę prześledzenia i skutecznego przeciwdziałania temu środkowi rażenia powietrznego.
1: Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. Awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna leciała z Barcelony do Bostonu. Na pokładzie pojawił się dym, jak wstępnie ustalono, w wyniku problemu technicznego. 14 pasażerów, którzy zatruli się dymem, trafiło do szpitala. A dym pojawił się, gdy samolot znajdował się nad Atlantykiem. Wracamy do kraju. Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w polskich miastach. Problem dotyczy m.in. Warszawy. W zeszłym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował, że przez 2 lata nie będzie limitu odstrzału dzików. Eksperci podkreślają jednak, że sam odstrzał czy odławianie tych zwierząt problemu nie rozwiąże. Potrzebne są rozwiązania systemowe, przede wszystkim ograniczenie dostępu do pożywienia. A otworzyliśmy w miastach stołówki, mówi dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki.
1: Jak przekonuje ekspert, samo zmniejszenie liczby dzików niewiele da, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pokarmu. Mimo końca wakacji sezon nad morzem ciągle trwa. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
4: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
1: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju słonecznie, deszcz nigdzie dziś nam nie grozi, a do tego ciepło, od 19 stopni na Podlasiu przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To nie jest rewanż za przegrany baraż. Selekcjoner Jan Urban oraz jego piłkarze na każdym kroku podkreślają, że dzisiejszy mecz ze Szwecją nie ma dla nich żadnego podtekstu. Przypomnę, pół roku temu Szwedzi zatrzasnęli nam przed nosem drzwi do Mistrzostw Świata. Rzeczywiście nie było takiego tematu, mówi obrońca Tymoteusz Puchacz.
7: Takie rozmowy gdzieś tam nie miały jeszcze miejsca. Zobaczymy, jak już będzie bliżej tego spotkania. No też ja z mojej perspektywy mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
6: Przed wieczornym meczem sporo osób zastanawia się, czy selekcjoner znów postawi na Roberta Lewandowskiego, który w piątek z Bośnią i Hercegowiną zagrał bardzo źle. Jan Urban tłumaczył w Szwecji kapitana swojej drużyny.
8: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
6: Mecze ze Szwecją dziś o 20:45. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w chińskim Chengdu. Rywalem rozstawionego z piątką polskiego tenisisty będzie turniejowa siódemka Kanadyjczyk Denis Szapowalow. W drugim półfinale rozstawiony z dwójką Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina zagra z Nikolozem Basilaszwilim z Gruzji. A jutro w finale debla wystąpi Jan Zieliński, który gra w Chinach w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem. Swoich rywali poznają za kilka godzin. Czeskie tenisistki pokonały Ukrainki w finale drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. Linda Noskova wygrała z Eliną Świtoliną 6-3-7-6, a Karolina Muchowa z Angeliną Kalininą 6-2-6-3. W tej sytuacji nie było potrzeby rozgrywania meczu deblowego. Czeszki sięgnęły po 12 tytuł, ale pierwszy od 8 lat. Bartosz Zmarzlik nie obronił tytułu mistrza świata na żużlu, ale przed nim jeszcze walka o brązowy medal w Ekstralidze. To w nadchodzący weekend, a za nami pierwsza odsłona barażowego pojedynku o ostatnie miejsce w elicie na przyszły sezon. PSZ Poznań po zaciętym meczu pokonał Stal Gorzów 47-43. Rewanż w niedzielę.
9: Jest parę minut po godzinie 8, nowa godzina. No i witamy wszystkich, którzy meldują się właśnie w pracę albo jadą przez nasze miasto.
10: Dokładnie tak. Poniedziałkowy poranek wjeżdża na pełne obroty, a my dbamy o to, że w waszych głośnikach płynie wyłącznie najlepsza porcja muzyki.
9: No i ładujemy baterie na cały tydzień, no i puszczamy numery, które stawiają na nogi. Także podkręćcie radio.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: To może być. To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to.

0: Jest dobra wiadomość dla najmłodszych uczniów. Po lekcjach można wskoczyć do basenu.
1: Ruszyły zajęcia nauki pływania dla dzieci z klasy 1-3.
0: We Włocławku uczestniczy w nich 180 uczniów, którzy zostali podzieleni na 12 grup.
1: Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli szkół, ale z uprawnieniami instruktorów pływania.
0: Więc dzieci nie tylko mają dodatkową aktywność po lekcjach, ale też uczą się takiej konkretnej umiejętności.
1: A przy okazji mogą się trochę wyszaleć w wodzie.
0: No i tego elementu chyba nie trzeba im specjalnie tłumaczyć.
1: Więcej informacji znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
2: Po polsku.

0: No i my tak patrzymy sobie na te ceny paliwa i człowiek już nie wie, czy się śmiać, czy płakać.
1: A tymczasem jest człowiek, od którego możemy się trochę nauczyć.
0: Miko Marczyk przejechał z Łodzi do okolicy Paryża i z powrotem, no czyli 2831 km na jednym tankowaniu.
1: Średnie spalanie 2,6 litra na 100 km.
0: No to chyba wiemy, kto powinien prowadzić nasze samochody.

0: No jest we Włocławku ściana, obok której można przejść i nawet nie wiedzieć, jaką historię może za sobą za chwilę opowiadać.
1: Chodzi o Brzesko.
0: Tak jest. Na Przybrzeskiej 17 ma powstać mural poświęcony Tosi Altman.
1: Czyli osobie, która mieszkała kiedyś niedaleko, a później była związana z ruchem oporu i powstaniem w getcie warszawskim.
0: No i teraz miasto szuka artysty, który tę historię przeniesie na ścianę.
1: Na zwycięzcę czeka 7000 zł i możliwość wykonania muralu.
0: No a my za jakiś czas będziemy mogli przejść Brzeską i zobaczyć, jak ktoś tę historię narysował.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pracowity poranek kandydatów na prezydenta Krakowa. Ropa na rynkach coraz droższa, to znów podbije ceny na stacjach. Jak wygląda podróż bocianów do Afryki? Zdjęcia z niej trafią do internetu. Miriam Lipińska. Kandydaci na prezydenta Krakowa ruszają do walki o wygraną w drugiej turze. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, na rondzie mogilskim pojawił się już przed siódmą. Rozdawał mieszkańcom obwarzanki i przekonywał do głosowania na siebie.
2: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
1: Kontrkandydatka Gibały, Monika Piątkowska, w tym samym miejscu pojawi się później. Za pół godziny, co skomentował jej rywal.
2: 9:30, tu sobie trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety my pracujemy od 6:45, ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Druga tura w Krakowie 11 października, a dla prezydenta Warszawy dziś sądny dzień, kończy się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie jego odwołania. W sukces akcji referendalnej wątpi jednak senator KO Grzegorz Schetyna.
3: Nie mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie.
4: W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, no, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie przynajmniej most, on zostawił kładkę.
1: Dopowiada Karol Karski z PiSu. Według organizatorów stołecznej operacji referendalnej zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów. Potrzeba minimum 132 tysięcy. Rządzący ponawiają apel do prezydenta o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo od tego zależy, czy pakiet CPN wróci. A jest potrzebny, bo ceny na stacjach przekraczają kolejne psychologiczne granice. Musimy znaleźć pieniądze na wsparcie dla kierowców, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
5: My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
1: Na razie jednak Karol Nawrocki mówi zdecydowane nie ustawie o nowym podatku. A ze światowych rynków nie wieje optymizmem, ropa mocno drożeje. Baryłka kosztuje już ponad 107 dolarów, o ponad 2,5% więcej. To reakcja rynków na brak postępów w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Zmieniamy temat. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu bocianów, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
6: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatnia wizyta pod Sztokholmem była dla naszych piłkarzy bolesna. Dziś okazja do rewanżu, a Polska ponownie na Strawberry Arena zmierzy się ze Szwecją, tyle że w Lidze Narodów. Trener Jan Urban nie chce już wracać się wspomnieniami do przegranego barażu o Mundial.
8: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu, za tamto spotkanie minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
7: Trener zapowiedział, że w porównaniu do meczu z Bośnią i Hercegowiną, zremisowanego przez Polaków 0-0, będą zmiany w składzie. I przyznał, że rozbijanie duetu środkowych obrońców FC Porto, czyli Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, było błędem.
8: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję i rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tego eksperymentu już czy z tej próby już zrezygnujemy.
7: Mecz ze Szwecją o 20:45. Nasi rywale w pierwszej kolejce pokonali Rumunię 2-1. Tymczasem mieliśmy wczoraj sporą niespodziankę w drugiej kolejce w dywizji A. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. To oznacza, że rozpoczynający pracę z kadrą Jurgen Klopp w 2 meczach wywalczył ledwie punkt. W innych wczorajszych spotkaniach Serbia przegrała z Holandią 1-2, tak samo jak Norwegia z Portugalią. Brandon McNulty będzie mógł cały przyszły rok jeździć w tęczowej koszulce mistrza świata. Amerykański kolarz niespodziewanie wywalczył w Montrealu złoto w wyścigu elity ze startu wspólnego. Zaatakował samotnie 32 km przed metą i udało mu się dojechać do finiszu 13 sekund przed rywalami. Srebro wywalczył Australijczyk Michael Matthews, a brąz Holender Mathieu van der Poel. Trudną i długą trasę pokonało tylko 58 ze 183 kolarzy. Z Polaków do mety dojechał jedynie Michał Kwiatkowski, był 50. Czeskie tenisistki wygrały finałowy turniej Billie Jean King Cup, a Europa po raz kolejny triumfowała w Laver Cup. Dokładnie po raz szósty. W zakończonych wczoraj trzydniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Po tej pochmurnej i deszczowej mamy wreszcie złotą polską jesień. Dziś słonecznie i ciepło, od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: 9 na naszych radiowych zegarach, poniedziałek rozpędził się na dobre, maile spływają, małe sprawy się kręcą, a my w studiu trzymamy rękę na pulsie.
12: Żeby robota szła sprawnie i bez ziewania przy biurku, wrzucamy idealnie dobrane kawałki na resztę tego przedpołudnia.
11: Bądźcie z nami.

0: No to słuchajcie, zbliża się Dzień Chłopaka, więc pewnie właśnie zaczyna się takie wielkie myślenie, co kupić temu facetowi.
1: Skarpetki.
0: No były, a może perfumy?
1: Też były.
0: No to mamy coś trochę innego. Na naszym radiowym Facebooku możecie wygrać voucher do Physio Expert.
1: I żeby go zdobyć, trzeba tylko odpowiedzieć w komentarzu na pytanie, jaki byłby idealny prezent na Dzień Chłopaka i dlaczego.
0: Najciekawsza odpowiedź ma szansę wygrać voucher, a więc panowie, może czas zacząć podpowiadać?

0: No to trzeba przyznać. Polski kibic długo nie odpoczywa. Wczoraj siatkarze wrócili do Polski jako mistrzowie Europy, a na lotnisku no czekały na nich tłumy.
1: I bardzo fajne powitanie. Były zdjęcia, autografy i podziękowania.
0: A dzisiaj wieczorem kolejna reprezentacja no wchodzi do gry.
1: Polska reprezentacja w piłkę nożną zagra ze Szwecją.
0: No ja tylko proszę o jedno. Skoro wczoraj było złoto, to dzisiaj nie każcie nam śpiewać, nic się nie stało.

0: Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby wrócić do nauki angielskiego albo po prostu sprawdzić, na jakim jest poziomie, no to jutro będzie miał we Włocławku taką okazję.
1: Greenwich School organizuje bezpłatne spotkanie dla dorosłych w ramach Dnia Uczenia się Dorosłych 2026.
0: Będzie m.in. English Challenge, dzięki któremu będzie można sprawdzić swoje umiejętności i mniej więcej określić poziom od A1 do C2.
1: Będzie też rozmowa o tym, co często blokuje dorosłych w mówieniu po angielsku i jak zrobić kolejny krok w nauce.
0: Ważne, spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się jutro o godzinie 18 w Greenwich School przy Reja 4.
1: Tylko liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś eksperyment procesowy po śmierci siedmiolatka w akwaparku. W Krakowie trwa walka o głosy przed prezydencką dogrywką. Wieczorem premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Miriam Lipińska. Jak doszło do śmierci siedmiolatka, który utonął w łódzkim akwaparku Fala? W wyjaśnieniu tego ma pomóc dzisiejszy eksperyment procesowy. Do tragedii doszło podczas nauki pływania. Chłopiec przez kilka minut był pod wodą. Uratował go mężczyzna, który pływał na sąsiednim torze, mimo że na basenie byli w tym czasie ratownicy. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło w szpitalu o życie. Podczas eksperymentu śledczy chcą sprawdzić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
1: Jak dotąd w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Z samego rana ruszyli w miasto. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, pojawił się na rondzie Mogilskim już przed 7:00. Jego rywalka Monika Piątkowska blisko 3 godziny później. Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów, ale nie będzie prosić o przekazanie poparcia.
3: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
1: Intensywny czas rozmów zapowiada też Monika Piątkowska.
4: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
1: Wyborcza dogrywka 11 października. Niepewna polityczna przyszłość Michała Moskala w PiS-ie. Na razie na własną prośbę został w partii zawieszony. To pokłosie medialnych doniesień w sprawie kolejnej odsłony afery Zonda Krypto. Według nich Moskal miał konsultować z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem poprawki do ustawy o kryptowalutach. Źle to wygląda, ocenia Michał Dworczyk, kiedyś w PiS-ie, dziś w Rozwoju Plus.
5: Nie wygląda to dobrze, to oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. Pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące.
1: Michał Moskal twierdzi, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ambasada Rosji protestuje przeciwko rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie i żąda natychmiastowego wstrzymania prac. Rozbiórka rozpoczęła się we wtorek. Na początek zdjęto ważącą ponad 6,5 tony figurę ze szczytu pomnika.
6: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich, natomiast ziemia z pól bitewnych na cmentarz Pobitno.
1: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczek-Krawiec. Już dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
7: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć.
1: Film z gwiazdorską obsadą wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do kin wchodzi już w środę.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jesień wreszcie pokazała swoje bardziej przyjazne oblicze. Mamy ocieplenie dziś od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce, do 23 na Dolnym Śląsku. W całym kraju słonecznie i ani kropli deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest parę minut po godzinie 10. Został nam ostatni wspólny odcinek tego dzisiejszego poranka i zamierzamy wycisnąć z niego 100% dobrego rytmu.
10: Jeśli dopijacie drugą kawę albo właśnie załatwiacie sprawy na mieście, jesteśmy z wami do samego końca naszej zmiany.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No ja muszę to przyznać, ja chyba nigdy nie zastanawiałem się, skąd bierze się ciepło w kaloryferze.
1: Ja też nie. Jest grzejnik, odkręcasz i ma być ciepło.
0: No właśnie, a młodzież z drugiego ELO we Włocławku mogło ostatnio sprawdzić to od kuchni.
1: Odwiedzili miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, rozmawiali z pracownikami i zobaczyli, jak wygląda produkcja ciepła.
0: No i przy okazji weszli w temat tego, co może być dalej, czyli węgiel, biogaz i zmiany w ciepłownictwie.
1: Czyli jednak za tym naszym odkręcam i jest ciepło stoi trochę więcej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa głosowanie na najpopularniejszego sportowca w Policji. Trzecie liceum ogólnokształcące dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie oraz 300+. Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Z okazji stulecia sportu w Policji trwa plebiscyt dla najpopularniejszego sportowca. Wśród kandydatów znalazła się komisarz Marta Gwizdalska z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Głosowanie potrwa do 28 października tego roku do godziny 12. W plebiscycie liczy się wyłącznie reakcja Lubię To pod profilem wybranego kandydata. Trzecie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa, mówi Aneta Jaworska, dyrektor Trzeciego Liceum imienia Marii Konopnickiej we Włocławku.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. Wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie, mówi Anna Matlęga, absolwentka LMK.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Wilczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu, mówi Filip Gołębiewski, prezes Zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu.
4: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Do rodzin w całym kraju trafiło już niemal 1,3 miliarda złotych w ramach programu Dobry Start. W województwie kujawsko-pomorskim wypłaty przekroczyły 67,8 miliona złotych. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, mają czas tylko do 30 listopada. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się dziecko do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wsparcie nie obejmuje dzieci w zerówkach ani studentów. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez EZUS, aplikację MZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Spóźnienie po 30 listopada oznacza utratę prawa do świadczenia za ten rok szkolny.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Jest parę minut przed godziną 11, ale spokojnie, my stąd nigdzie nie uciekamy.
1: Dokładnie tak. Zostajemy z wami na kolejną godzinę, a już chwilę po 11 weźmiemy na warsztat wielki ekran i opowiemy wam o najciekawszych premierach kinowych tego tygodnia.
0: Będzie co oglądać, więc jeśli planujecie wieczorny wypad do kina albo seans na kanapie, no to koniecznie zostańcie razem z nami.
1: Dobra muzyka, świeże zapowiedzi filmowe i świetny klimat. Podkręćcie radio i słuchajcie nas po 11.

Nawet kiedy bardzo się chce, łe, łe. A ja płaczę, kiedy chcę. Nad wszystkim, co zrobiłem, okazało się złe. Co mówiłem tylko po to, żeby było na nie, łe, łe. Płaczę, ile chcę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pojemniki z nieznaną substancją przy przyłączu gazowym firmy w Elblągu. Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosyjskim sabotażem. Polska kontra Szwecja w Lidze Narodów, ale biało-czerwoni mają nadal w pamięci inne spotkanie z tym rywalem. Miriam Lipińska. Ewakuacja z jednej z firm w Elblągu po tym, jak przy przyłączu gazowym budynku odkryto dwa plastikowe pojemniki z nieznaną substancją z wystającymi z nich kabelkami. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy, jedzie tam też grupa minersko-pirotechniczna, a także funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego. Rządzący i kierowcy czekają na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku mają według zapowiedzi premiera sfinansować powrót pakietu CPN. Tyle, że Karol Nawrocki i jego otoczenie jak mantrę powtarzają, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo łamie zasadę działania prawa wstecz. Podobny mechanizm w czasie swoich rządów wprowadził PiS i nikt wtedy nie podnosił krzyku, odpowiada minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Więc bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne. Pan prezydent ma jedną prostą rzecz – złożyć podpis. I natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
1: Litr diesla kosztuje już niemal 9 zł, a benzyny niemal 8 zł. Drożeje też autogaz. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na informacje wywiadowcze. Jak dodała, te działania mają podzielić europejskie społeczeństwa i zastraszyć je, a także zniechęcić europejskie państwa do dalszego wspierania Ukrainy. A właśnie o dalszej pomocy dla Kijowa rozmawiają dziś w Brukseli unijni ministrowie obrony. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa. W rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska.
3: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
1: W filmie zagrała plejada gwiazd, m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza, a także Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan, tym razem jako Ignacy Rzecki. Lalka w kinach od środy. Przed nami także sportowe emocje. Polska zagra dziś w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją. Na wyjeździe, na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Selekcjoner naszej kadry Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
4: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
1: Mecz Polaków ze Szwecją o 20:45.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mamy wreszcie złotą polską jesień. W całym kraju słonecznie i przyjemnie ciepło. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
6: No i zaczynamy nowy tydzień, a razem z nim kolejny kinowy poniedziałek. Zaglądamy do Multikina i sprawdzamy, jakie najnowsze premiery i filmowe wydarzenia czekają na nas w najbliższych dniach. A zaczynamy od naprawdę głośnej premiery, bo na duży ekran wchodzi nowa Lalka.
7: Przenosimy się do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, którego gra Marcin Doraciński, jest zakochany w Izabeli Łęckiej. Żeby zdobyć jej względy, wchodzi do świata arystokracji, gdzie szybko okazuje się, że nie wszystko jest takie i na jakie wygląda.
6: Są pieniądze, wielkie uczucia życia, rodzinne problemy i rywale i oczywiście cała masa intryg. A obok Wokulskiego pojawia się jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, którego gra Marek Konrad.
7: W obsadzie są też Kamila Urzędowska i Andrzej Seweryn, a za reżyserię odpowiada Maciej Kowalski.
6: No film trwa prawie 3 godziny, więc warto, a w kinach już od 30 września. No a za chwilę sprawdzamy, co jeszcze pojawi się w multikinie.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Wracamy do naszego kinowego poniedziałku i zaglądamy do kolejnej z nadchodzących premier. Tym razem coś dla tych, którzy lubią, kiedy kino zabiera nas trochę dalej niż zwykły świat.
2: Zapomniana wyspa. Zaczyna się od spotkania dwóch przyjaciółek. Ro i Yarsa trafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali.
1: A tam czekają na nie magiczne i mityczne stworzenia. Niektóre będą chciały im pomóc, inne zdecydowanie nie. A dziewczyny będą musiały zmierzyć się z najgorszymi stworzeniami na całej wyspie.
2: Tyle, że największy problem pojawia się wtedy, kiedy okazuje się, że ceną za powrót do domu mogą być wspomnienia ich całej przyjaźni.
1: No muszą więc znaleźć sposób na ucieczkę, zanim zapomną o sobie nawzajem. Zapomniana wyspa w kinach od 2 października.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No to wracamy do naszego kinowego poniedziałku i tym razem propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy film od początku buduje napięcie i nie do końca wiadomo, komu można zaufać.
2: Verity, coraz większy mrok, to historia Loen, która przyjeżdża na posiadłość Craffordów, żeby jako ghostwriterka dokończyć pisanie książki.
1: Na miejscu znajduje jednak coś, czego zdecydowanie nie powinna była znaleźć. Niepublikowany wcześniej rękopis. To osobista i bardzo mroczna spowiedź Verity, w której pojawiają się sekrety dotyczące jej męża Jeremy.
2: Z każdą kolejną stroną Loen odkrywa coraz więcej, ale zaczyna też mieć problem z odpowiedzią na jedno pytanie, co tutaj jest prawdą, a co tylko fikcją.
1: Verity, coraz większy mrok w kinach od 2 października.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Wracamy do naszego kinowego poniedziałku i przypominamy też o filmach, które już miały swoje premiery, ale cały czas możecie je znaleźć na ekranach multikina.
2: I tu między innymi W sercu dziczy to historia byłego oficera sił specjalnych Jamesa Belmonta, którego gra Brad Pitt, oraz jego psa Odina. Po katastrofie samolotu trafiają w sam środek alaskańskiej dziczy i razem muszą walczyć o przetrwanie.
1: No czyli mamy tutaj trudne warunki, dziką Alaskę i przede wszystkim historię człowieka i psa, którzy zostają zdani właściwie tylko na siebie.
2: A jeżeli szukacie czegoś bardziej komediowego, to cały czas możecie też zobaczyć 100 dni Misja Zeus.
1: Kapsel i jego ekipa tym razem są już poza szkolnymi murami, zaczyna się dorosłe życie, pojawiają się pierwsze poważne problemy, a Kapsel no nie do końca wie, co właściwie chce ze swoim życiem zrobić.
2: Wszystko zmienia się, kiedy pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. I nagle okazuje się, że na dorosłość trzeba będzie być gotowym trochę szybciej, niż bohaterowie się spodziewali.
1: W sercu dziczy i 100 dni Misja Zeus cały czas znajdziecie w repertuarze multikina.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ewakuacja firmy w Elblągu z powodu podejrzanych pojemników. Z obwarzankami wyszli na ulicę Krakowa kandydaci w drugiej turze wyborów. Lornetkę i nagrodę pieniężną dostała tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Gombrowicza. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa pojemniki z nieznaną substancją znalezione przy przyłączu gazowym w Elblągu. Z tego powodu pracownicy jednej z elbląskich firm zostali ewakuowani. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Wydzielili strefę niebezpieczną. Trwają ustalenia, czy pojemniki mogły stanowić zagrożenie. Od rozdawania obwarzanków i rozmów z mieszkańcami rozpoczęli dzisiaj rano kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. Po wczorajszym głosowaniu z ośmiorga kandydatów zostało już tylko dwoje. W drugiej turze za dwa tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Senator KO, rozdając mieszkańcom obwarzanki, przyznała, że zamierza rozmawiać z kandydatami, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów. Przy okazji wymieniła posłankę Lewicy i współprzewodniczącą partii Razem.
2: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów.
1: Piątkowska nie wymieniła Michała Drewnickiego z PiS, który zdobył ponad 17% głosów i zajął wczoraj trzecie miejsce. Na miejskim basenie w Łodzi trwa eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Szczegóły Bartosz Kądziołka.
3: Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
3: Między innymi dlatego przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii.
4: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
3: Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty.
1: Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyspieszają produkcję. Część firm, które produkują sprzęt czy amunicję dla wojska, już pracuje całodobowo, ale inne mają takie zasady dopiero wprowadzić. W tle są oczywiście coraz bardziej aktywne działania Rosji, ale też podpisanie programu SAFE, co wiąże się z koniecznością zrealizowania kontraktów, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
5: Wystąpiliśmy z takimi wytycznymi do naszych spółek, tak żeby przygotować plany związane z potrzebą intensyfikacji produkcji.
1: To jednak nie wszystko. Wojsko wspólnie z MON-em w tym tygodniu ma zmienić procedury dotyczące możliwości zestrzeliwania obcych statków powietrznych, w tym dronów, tak by było to możliwe również w czasie pokoju. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza.
6: Bardzo się cieszę, jestem zaszczycona. To jest bardzo prestiżowa, wspaniała nagroda.
1: Gala wręczenia nagród odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Laureatka otrzymała 40 tysięcy złotych, statuetkę oraz lornetkę. Gombrowiczowski symbol twórczej uważności wobec świata.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bardzo przyjemny początek tygodnia. Słonecznie w większości kraju. Trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie Polski. A na termometrach też przyjemne temperatury. Do 17 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 12:00, jesień, ale w tej wersji polska złota jesień tym razem. Cieszmy się, bo później czeka nas kilka miesięcy szarości zapewne. Moi drodzy, jak poprawić sobie humor w poniedziałek? Wygrać pizzę? a taką mam do zgarnięcia. Będzie po godzinie 13 do wygrania duża pizza z jednej z włocławskich pizzerii, więc słuchajcie uważnie. Oczywiście dziś będziemy mówić i o tym, co dzieje się w regionie, i mówić też o meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Wieczorem zmierzymy się ze Szwecją. Przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie. Poniedziałkowe, cześć!
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Słuchajcie, dzisiaj kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. Zmierzymy się o 20:45 na wyjeździe ze Szwecją. Ze Szwecją ostatnio graliśmy w barażach o awans na mundial. Przegraliśmy, więc można by powiedzieć, żądni rewanżu jesteśmy, co? Jan Urban mówi, że nie. Że nie, że żaden rewanż. My tutaj wcale nie chcemy się rewanżować. No tak. Bo żeby się zrewanżować, to trzeba chcieć wygrać. A po ostatnim meczu z Bośnią ciężko sądzić, że wygramy z kimkolwiek. Dziś godzina 20:45 zagrają nasze orły. Chociaż mam takie pytanie do siatkarzy, bo zaczęły się im wakacje, skończyli Mistrzostwa Europy. A nie chcielibyście sobie, panowie, dzisiaj pokopać tej piłeczki?
1: Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Weekend seniora z kulturą w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. Oraz nowe autobusy elektryczne dołączyły do floty MPK. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. 3 i 4 października osoby, które ukończyły 60 lat, będą mogły zwiedzać oddziały Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą. W sobotę i niedzielę otwarte będą m.in. gmach główny przy ulicy Słowackiego, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Stanisława Nowakowskiego w Nieszawie oraz Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłupce. W niedzielę dodatkowo będzie można odwiedzić Muzeum Historii Włocławka i Zbiory Sztuki. Na seniorów czekają wystawy poświęcone m.in. włocławskiemu fajansowi, historii regionu, sztuce i kulturze ludowej. Park Etnograficzny w Kłupce będzie czynny w godzinach 10-18, a pozostałe obiekty od 11 do 17. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. To propozycja dla osób, które chcą lepiej przygotować się do poszukiwania zatrudnienia i rozmowy z przyszłym pracodawcą. Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozpoznaniem swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych. Dowiedzą się także, jak radzić sobie z barierami utrudniającymi znalezienie pracy i jak skuteczniej organizować proces jej poszukiwania. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
2: Dla tych z Państwa, naszych klientów, którzy mają problem z poruszaniem się po rynku pracy, oczywiście ze skutecznym znalezieniem pracy, bo można tej pracy szukać wiele, wiele tygodni, miesięcy, zupełnie bezskutecznie. Zapraszamy Państwa na takie szkolenie 3-tygodniowe z aktywnego poszukiwania pracy. Jest to rozbudowane szkolenie, podczas którego w pierwszych 2 tygodniach najpierw zaczynamy od poznania siebie, swoich mocnych, słabych stron. Tak naprawdę określenia, w czym ja mogę być dobra czy dobry, bo wiemy, że czasami wiele lat pracujemy w jakiejś firmie albo wydaje nam się, że dobrze bylibyśmy w jakimś zawodzie, a okazuje się, że nie mamy takich predyspozycji, więc tak naprawdę ten początek szkolenia to jest przyjrzenie się sobie, dalej nauczenie się tego, jakie są sposoby poszukiwania pracy, jak tworzyć dokumenty aplikacyjne, jak spowodować, żeby nie ilość wysłanych CV, ale ich jakość zdecydowała o efekcie, bo szukanie pracy jest po prostu też ciężką pracą.
1: Szkolenie ma również przygotować uczestników do sytuacji, które mogą pojawić się podczas poszukiwania zatrudnienia, w tym doradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Do Włocławka trafiły kolejne autobusy elektryczne. W ramach 2 projektów zakupiono ich łącznie 22 wraz z infrastrukturą do ładowania. Wśród nich znalazły się również 2 pojazdy klasy Mega, przegubowe i o większej pojemności. Łączna wartość projektów przekracza 80 milionów złotych, a dofinansowanie wyniosło ponad 56,9 miliona złotych. Po zakupie nowych pojazdów autobusy elektryczne stanowią już 55% floty MPK. 38 z 69 autobusów jest zeroemisyjnych. Tylko w 2026 roku do Włocławka trafiło 20 takich pojazdów.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Słuchajcie, będzie drożej. Znaczy się to żadne zdziwienie. Pytanie, co znowu będzie drożej? Podatek cukrowy ma pójść mocno w górę. Rząd pracuje nad taką zmianą. Wzrosnąć mają stawki za cukier, kofeinę i taurynę. Czyli kofeina już nie będzie potrzebna. Spojrzymy tylko na ceny i od razu ciśnienie rośnie. A z tym cukrem? Problem. Będziemy chcieli sobie osłodzić życie, a przy płaceniu będą gorzkie łzy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego, warto zapisać sobie ten termin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycie badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
2: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
1: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Troje migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Vissan na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
3: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
4: Obserwując Roberta w hotelu na posiłku, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
3: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
4: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie być może z tej próby już zrezygnujemy.
3: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
1: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bardzo przyjemne dziś temperatury. Do 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 21, a na zachodzie do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Tylko na północy i na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty. Niebo bezchmurne. Trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.
7: Poniedziałkowe popołudnie, jesteśmy po 13:00, to oznacza kolejną smaczną godzinę. Po raz kolejny zaglądamy do pizzerii Pepperoni, którą znajdziemy pod dwoma adresami: Kaletnicza 12 we Włocławku, Mielęcin, oraz Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. Za oknem piękna polska złota jesień. Słońce świeci, ale wieczory robią się już coraz chłodniejsze. To właśnie ten moment w roku, kiedy coraz chętniej myślimy o czymś ciepłym. ciepłym, sycącym, może rozgrzewającym. Dlatego przez najbliższą godzinę będziemy mówić o pizzy, dobrym jedzeniu i oczywiście pizzerii Pepperoni, którą znajdziecie, tak jak mówiłem, we Włocławku przy Kaletniczej oraz przy Lipowej w Szpitalu Górnym. Będzie też konkurs do zgarnięcia, duża pizza z pizzerii Pepperoni. To wszystko w otoczeniu najsmaczniejszych przebojów. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: stracony czas.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Trwa smaczna godzina, no i mam dla was konkurs do wygrania: duża pizza z pizzerii Pepperoni. Tym razem uruchamiamy wyobraźnię, czekam na wasze głosówki na radiowego messengera, a pytanie brzmi: jaka powinna być idealna pizza na jesień? Może z grzybami, może bardziej pikantna i rozgrzewająca na chłodne wieczory? A może macie własny pomysł na jesienną kompozycję? Nagraj krótką wiadomość głosową i odpowiedz, jaka pizza najlepiej pasuje do złotej polskiej jesieni. Najciekawszą odpowiedź nagrodzę, więc warto dać się ponieść kulinarnej fantazji. Czekam na wasze głosówki. Rozstrzygnięcie jeszcze przed 14:00.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Poniedziałkowe popołudnie to czas oczywiście na smaczną godzinę. Pizzeria Pepperoni, dwa adresy: Kaletnicza 12 we Włocławku i Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. A poniedziałek no nie musi być taki straszny, jak go malują, zwłaszcza jeśli przypomnę wam o promocji w pizzerii Pepperoni. W każdy poniedziałek duża pizza w cenie małej, a to oznacza więcej pizzy za tę samą kwotę. Jeśli więc dziś planujecie obiad albo kolację z rodziną, znajomymi czy drugą połówką, no warto o tym pamiętać, bo czasem najlepszy sposób na początek tygodnia jest bardzo prosty i jest to po prostu pizza. Przypominam też o naszym konkursie do zgarnięcia: duża pizza z pizzerii Pepperoni. Jaka twoim zdaniem powinna być idealna jesienna pizza? Czekam na głosówki na naszym radiowym messengerze.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Wróćmy jeszcze do dzisiejszej smacznej godziny. Zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy pod dwoma adresami. Kaletnicza 12 we Włocławku i Lipowa 37A w Szpitalu Górnym, ale oczywiście dowóz gdziekolwiek tylko jesteśmy. Jesień ma swój wyjątkowy klimat. Ciepłe kolory, długie wieczory, a do tego takie dni jak dziś, słonecznie, spokojnie, przyjemnie, chociaż wieczorem potrafi zrobić się chłodno. Idealny moment, żeby po pracy zwolnić tempo i po prostu odpocząć z kubkiem herbaty i z gorącą pizzą. A ja przypomnę jeszcze taką jedną rzecz. W poniedziałki w Pepperoni duża pizza w cenie małej.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Ukraina uderzyła w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału. Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
2: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
1: Akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
3: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
1: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
4: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
1: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prusa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś bardzo słonecznie, niebo niemal bezchmurne, trochę więcej chmur jedynie na północy i północnym zachodzie Polski, na termometrach do 17 stopni, na Podlasiu do 21 w centrum i 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 14 oczywiście, poniedziałkowe popołudnie i złota polska jesień. W tej godzinie wrócimy jeszcze do tematu dzisiejszego meczu reprezentacji Polski. Przypomnę, wieczorem mierzymy się ze Szwecją.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Dzisiaj mecz Szwecja-Polska, Polska-Szwecja. Gramy na wyjeździe o 20:45. Mowa oczywiście o piłkarzach, chociaż czy będą grać nasi? To też jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Z Bośnią nie do końca im się wydawało, więc po co jadą do tej Szwecji? No jak to po co? Nie wiem, czy słyszeliście, ale najpopularniejsza pizza w Szwecji to ta z kebabem. Ponoć bardzo dobra.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Linowiecka, koordynator szlaku piastowskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Pani Agnieszko, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Proszę nam opowiedzieć troszkę bliżej o koordynacji pracy na szlaku.
2: Na co dzień pracuję w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim. Od 3 lat w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim koordynujemy wszystkie działania organizacyjne i promocyjne na szlaku piastowskim. Szlak piastowski to szlak, który wiedzie przez 2 województwa, nasze, kujawsko-pomorskie i województwo wielkopolskie. Staramy się, aby te działania były spójne, pomimo działań na dużym obszarze, czyli działania na terenie 2 województw. Dowodem na to jest projekt, który zrealizowaliśmy w zeszłym roku i to jest projekt polegający na stworzeniu wystawy 14 makiet obiektów na szlaku zbudowanych z klocków Lego.
1: Proszę nam opowiedzieć o swoim projekcie.
2: W roku 2025 powstała mobilna wystawa 14 makiet obiektów na szlaku piastowskim zbudowanych z klocków Lego. Autorem wszystkich makiet jest pasjonat klocków Lego, pan Bartosz Borowiak, koordynator działań na szlaku w województwie wielkopolskim. Przez cały rok 2025 wystawa podróżowała przez 19 miejscowości na szlaku piastowskim, zarówno w kujawsko-pomorskim, jak i w części wielkopolskiej. Podróżowała przez muzea, biblioteki, domy kultury. Odwiedziło ją naprawdę tysiące osób. Pod koniec roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do konkursu.
1: Proszę nam opowiedzieć, do jakiego konkursu został zgłoszony projekt.
2: Nasz projekt, czyli wystawa mobilnych makiet obiektów na szlaku piastowskim zbudowanych z klocków Lego i plansz edukacyjnych z rysunkami Jarka Grygucia, została zgłoszona do 19. edycji plebiscytu organizowanego przez Muzeum Historii Polski, który nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku.
1: Proszę nam opowiedzieć, z jakich etapów składa się konkurs?
2: Konkurs ogłaszany jest przede wszystkim w 3 kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja. Dodatkowo kapituła przyznaje też nagrody, nagrodę specjalną oraz nagrodę jury, a etapy tego konkursu to przede wszystkim zgłoszenie projektów do plebiscytu. W tym roku wpłynęło rekordowo 250 projektów. W następnym etapie jury wybiera po 5 projektów w każdej kategorii i internauci w głosowaniu internetowym wybierają ulubiony przez siebie projekt. W tym roku głosowanie trwało od 1 czerwca do 10 sierpnia.
1: Chciałabym zapytać panią, jak wyglądała gala finałowa?
2: Osoby, które zgłaszają projekty do konkursu, do końca nie wiedzą, czy są zwycięzcami, czy nie. Dopiero na uroczystej gali podsumowującej cały plebiscyt dowiadujemy się, kto jest zwycięzcą. W tym roku, 8 września, taka gala odbyła się oczywiście w siedzibie organizatora, czyli w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni wszyscy my, nominowani do konkursu. Gala była bardzo uroczysta, wzbogacona o jazzowy koncert i tam osoby wyznaczone otwierały kopertę, prawie jak na Oscarach, i odczytywały werdykt jury i wręczały przepiękną statuetkę pamiątkową.
1: A proszę nam jeszcze powiedzieć o wystawie. Czy ona nadal podróżuje, czy możemy ją gdzieś oglądać?
2: Tak. W tej chwili wystawa jest dostępna w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie można ją obejrzeć w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a następny jej przystanek to Muzeum Historii Polski w Warszawie.
1: Jakie tutaj emocje towarzyszyły Państwu podczas tej gali? Na pewno wielka niespodzianka to dla Państwa.
2: Tak, przede wszystkim wzruszenie i zaskoczenie, bo tak jak wspomniałam, do końca nie wiedzieliśmy. Dla nas nobilitacją było też to, że znaleźliśmy się my, Brzeskie Centrum Kultury i Klaster Turystyczny Szlak Piastowski, czyli dwie organizacje, znaleźliśmy się w tak zacnym gronie, jak na przykład Polskie Radio, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej, czyli same naprawdę duże jednostki, jeżeli chodzi o historię.
1: To niesamowite osiągnięcie dla Państwa. Serdecznie gratuluję. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agnieszka Linowiecka, koordynatorka szlaku piastowskiego województwa kujawsko-pomorskiego, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka. Dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM.

0: Polski Orlen ma problem ze swoimi niemieckimi stacjami. Ze względu na falę kradzieży paliwa, dystrybutory późnym wieczorem i na noc są po prostu blokowane. Ewidentnie u sąsiadów kryzys. Kiedyś polskie zabytki, dobra kultury, jakaś bursztynowa komnata, a teraz to już polskie paliwo nawet kradną. Skala zdecydowanie coraz mniejsza.
1: WPP na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat. Dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora. Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
1: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrześnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego. A w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
3: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
1: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski i co ważne, bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
4: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
1: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kondrat.
5: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
1: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniedziałek mamy bardzo ładny, słoneczny i dość ciepły. Dziś do 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie, najchłodniej na Podlasiu, tam do 17 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. W całym kraju pogodnie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 15 w tej godzinie nie zabraknie wiadomości z Włocławka, z naszego regionu. No i oczywiście mnóstwa hitów na ten dzień pełen polskiej złotej jesieni. Cieszmy się tą polską złotą jesienią, bo później wiadomo, czeka nas pewnie kilka miesięcy szarości.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Sprawdzam sobie kalendarz. 28 dzień września to, uwaga, pewne święto, Dzień Tajniaka. No i wiecie, jak to jest, gdy podjeżdża do was BMW, chce się ścigać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za nami 15. edycja Pro Gaming Cup oraz koszykówka dla zdrowia Arturka. Włocławianie nie pozostają obojętni. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Weekend w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych upłynął pod znakiem rozgrywek e-sportowych. Była to już 15. edycja Pro Gaming Cup. W wydarzeniu uczestniczyli zawodnicy z całej Polski, mówi Sebastian Kiełpiński, ProComp.
2: Mamy strefę retro, gdzie wystawiają się nasi znajomi z komputerami starej generacji. Tam są bardzo fajne, ciekawe egzemplarze z lat 80., 90., więc możemy podotykać, podziałać. Nie są zamknięte w szafeczce, tak, za szkłem, tylko tutaj każdy może podejść i poobcować z tym sprzętem i dowiedzieć się, jak naprawić, jak skonfigurować, jak zacząć przygodę z tego rodzaju hobby. Inną sprawą jest sekcja gier takich Nintendo dla dzieci. Mamy też gry ruchowe, mamy symulator sim racingu, gdzie każdy może przejść, jeżeli zrobi najlepszy czas. Mamy fajne nagrody. Tutaj w tym roku dajemy monitor gamingowy, tam o wartości ponad 500 zł na pierwsze miejsce.
1: Sekcja z retrogrami i sprzętem znajdowała się w dolnej części budynku. Można było spróbować swoich sił w takich klasykach, jak chociażby Mario czy Icy Tower. Z możliwości zagrania skorzystało wiele dzieci. Zajawkowicze ze strefy retro chętnie udzielili się swoją wiedzą oraz wspomnieniami. Mamy lata 20. XXI wieku. Technologia łącznie z tą do tworzenia gier poszła znacznie do przodu. Mimo to retro gry nadal cieszą się dużą popularnością. Na kolejnych piętrach toczyła się e-sportowa rywalizacja. Zawodnicy byli skupieni na tym, co działo się na monitorach. Mówi Grzegorz, prowadzący turniej Counter-Strike.
3: Turniej generalnie zaczyna się od trawinki eliminacyjnej, którą gramy na Faceit. Faceit to jest taki program, który nam pozwala odpalić dużo serwerów, zaprosić wiele ludzi przez internet, który też właśnie zbierają się znajomi i wszyscy grają. W tym roku nam się udało osiągnąć prawie 100 drużyn, które są po 5 osób, to jest ponad 500 osób. I zasady polegają na tym, że mają rundy, muszą wygrać do 13 rund, potem mają dogrywki. Jak im się uda, muszą przejść przez parę gier i po paru grach są zaproszeni przez nas na LANa tutaj, do nas, do Włocławka.
1: Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć strefy bez prądu. Uczestnicy spróbowali swoich sił w analogowej rywalizacji. W ruch poszły planszówki, gry karciane i RPG. Na imprezie działała także strefa Pokémon Go. Uczestnicy łapali Pokémony na słodowie. Został także rozegrany turniej Community Day League z nagrodami. Współorganizatorem Pro Gaming Cup był Urząd Miasta. W sobotę hala sportowa OSIR we Włocławku zamieniła się w miejsce wyjątkowego spotkania. Na parkiecie rozegrano mecz koszykówki, którego najważniejszym celem była pomoc choremu Arturkowi Obierakowi. Chłopiec zmaga się z dystrofią mięśniową Duszena i potrzebuje kosztownego leczenia. Do akcji włączyli się koszykarze, a wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Włocławka. Była sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wspólna walka o zdrowie i przyszłość chłopca. Mówi Michał Fałkowski, dyrektor klubu Anvil Włocławek.
4: Spotkaliśmy się w hali mistrzów z naszymi kibicami po to, żeby wesprzeć młodego włocławianina, który zmaga się z bardzo ciężką chorobą. Tutaj zwracam się do wszystkich kibiców. 12,5 miliona złotych to jest naprawdę ogromna kwota. Pomagamy jak możemy. Pomagamy jak umiemy. Umiemy grać w koszykówkę, w związku z tym gramy w koszykówkę, co widać w tle. Bawimy się, to nie jest oczywiście formuła meczu na serio. Koszykarze grają między sobą, pokazują, że też są ludźmi, też są chłopakami z podwórka i przede wszystkim mają zabawę w związku z tym, że mogą tą pomarańczową piłką odbijać o podłogę i trafiać do kosza.
1: Zbiórka na terapię genową, która ma zostać przeprowadzona w Dubaju, wciąż nie została zakończona. Do osiągnięcia celu brakuje ponad 10 milionów złotych. Każdy, kto chce pomóc, może dołączyć do zbiórki prowadzonej na stronie Się Pomaga.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Dzisiaj mecze Polska-Szwecja na wyjeździe. Nasze orły zagrają. Oczywiście nie mamy zbyt dużych wymagań, oczywiście nie mamy zbyt dużych oczekiwań, zwłaszcza jeżeli ktoś oglądał mecze z Bośnią. W każdym razie to może być smutny wyjazd, nie tylko dla piłkarzy. Sobie pomyślcie, jaka musi być atmosfera w PZPN-ie, gdy zobaczą, ile w Szwecji trzeba płacić za alkohol.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje, pod planami referendum podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskim. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
2: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
1: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
3: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
1: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej IPS. PSL Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
4: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
1: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tigst Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Od 17 do 24 stopni dziś nawet na termometrach najchłodniej, na północnym wschodzie najcieplej, na zachodzie w centrum około 21. Niebo niemal bezchmurne, trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie kraju. W całej Polsce dziś jednak pogodnie, a wiatr słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 16:00, dziś wieczorem oczywiście mecz Szwecja-Polska. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych, chociaż ciężko być optymistą po meczu z Bośnią. Wiem na pewno, że działacze PZPN-u muszą być bardzo smutni z wycieczki do Szwecji. Dlaczego? O tym więcej w tej godzinie.

Drodzy do Afryki. I wiecie co? Możemy je podglądać. Naukowcy doczepili im aparaty fotograficzne i dzięki aplikacji Bociani Obiektyw możemy sobie normalnie oglądać, gdzie są w tym momencie i co widzą ptaki. Co 2 godziny jest aktualizacja zdjęć. Widzicie, czasy takie, że nawet bociany wrzucają do internetu zdjęcia z wakacji. Ciekawe, czy będą jacyś bociani influencerzy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej odbyły się we Włocławku. Oraz w weekend w naszym mieście trwał Festiwal Fajansu. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek był gospodarzem Mistrzostw Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w koszykówce. W naszym mieście zameldowali się zawodnicy z całego kraju. Organizacja tak wielkiej imprezy nie była łatwa, mówi Marcin Lewandowski, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku.
2: Wiadomo, no pierwsze mistrzostwa, są obawy, są różnego rodzaju niepewności. Zostało to pokonane. Dzisiaj gościmy 9 drużyn z terenu całego kraju, dlatego też ranga mistrzowska. Myślę, że w przyszłym roku to będzie więcej, 12. Przede wszystkim to jest integracja osób z niepełnosprawnościami. Walor sportowy to jest dopiero na drugim miejscu. Cieszy mnie to, że są zazy z całej Polski. Będziemy to kontynuować.
1: Mówi Agata Mikus, Ogólnopolski Związek Zakładów Aktywności Zawodowej.
3: Pierwszy raz jestem na tego typu imprezie i pierwszy raz we Włocławku, ale no to była okazja, żeby zobaczyć i miasto, takie jest historyczne pod kątem koszykówki, no ale przede wszystkim, żeby tutaj wspierać organizatorów i uczestników tych mistrzostwach.
1: Zawody były rozgrywane na parkiecie hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla kibiców jest to historyczne miejsce, w którym swoje pierwsze mecze rozgrywał Anwil Włocławek, wtedy jeszcze Nobiles. Mistrzostwa były współorganizowane przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. Prezes podkreślał rolę sportu w życiu osób z niepełnosprawnościami. Mówi Jan Szwarc, prezes Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Eurointegracja.
4: Osoby niepełnosprawne nie są jakimiś dziwolągami, nie są osobliwościami, tylko normalnymi użytkownikami społeczeństwa, tak jak każdy. I dlatego z wielką radością, żeśmy to z Marcinem Lewandowskim zorganizowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to będzie wielkie wydarzenie. Mówię o samych przeżyciach zawodników. Już obserwowałem ich przed zawodami. Podekscytowani, rozmawiali, jak ty mi podasz, jak ja rzucę, jak ja się zachowam, czy nie spadnę za 5 przewinień. To były fascynujące rzeczy.
1: Sport stanowi kluczowe narzędzie wszechstronnej rehabilitacji, ułatwiające powrót do samodzielności i integracji społecznej. Pokonywanie barier sportowych przekłada się na większą wiarę we własne możliwości w życiu codziennym. Zawodnicy pokazali prawdziwe serce sportowców na parkiecie hali Osir. Mistrzostwo Polski zdobył Zakład Aktywności Zawodowej z Włocławka. Trzeba powiedzieć jednak, że każdy z uczestników może czuć się zwycięzcą. W weekend we Włocławku trwał Festiwal Fajansu. Imprezy odbywały się w kilku lokalizacjach. Była to już 6. edycja tego wydarzenia. Na mieszkańców i gości czekały wystawy, stoiska, warsztaty, konkursy, spotkania oraz wydarzenia łączące tradycję włocławskiej ceramiki z nowoczesnymi formami. Mówi Piotr Wawrowski, zastępca dyrektora CKPB do spraw Interaktywnego Centrum Fajansu.
5: Fajans, festiwal wychodzi w miasto, wychodzi w przestrzeń miejską. Chcemy pokazać, że fajans nie jedno ma imię i oprócz ceramiki i tego, co tworzymy rękoma, dziełem ludzkich rąk, malarek, powstawania nowych wzorów. Także chcemy pokazać fajans włocławski na kamienicach, także pokazy świetlne, wszelakie iluminacje, które zwłaszcza mieszkańcom spoza Włocławka pokażą nasze piękne miasto w nieco innej odsłonie, ale również kobaltowej.
1: Na początku września Włocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki. W skarbcu fajansu można było spotkać Annę Koniak, utalentowaną młodą malarkę. Artystka jest laureatką stypendium marzeń Fundacji Maturalnych oraz Festiwalu Młodych Talentów MTK Łazienkowska. Ania inspiruje się fajansem, a także tworzy własne wzory, mówi Anna Koniak, artystka.
6: Zobaczyłam, jak wspaniałe są talerze fajansowe, ponieważ moja babcia ma talerz fajansowy i u niej zobaczyłam te tradycyjne techniki. Uważam, że to jest naprawdę wspaniałe, jak mamy w Włocławku taki wspaniały po prostu takie malarstwo, którego tak naprawdę nie docenia się przez większość czasu i uważam, że naprawdę powinniśmy docenić, ponieważ to jest takie dobro narodowe.
1: Zwiedzający wystawę zgodnie chwalili urok fajansu. Można powiedzieć, że włocławski fajans wrócił do łask. Jest modnym elementem wystroju wnętrz. Zdobi również garderobę nie tylko mieszkańców Kujaw, ale całej Polski. Festiwal fajansu jest świetną wizytówką Włocławka.
0: To jest Puls Włocławka. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Dzisiaj kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. Wieczorem na wyjeździe zagramy ze Szwecją. No i czasem się mówi, że ci piłkarze to tylko tak za granicą dobrze grają, a Polską się w ogóle nie interesują. A tu proszę bardzo, po ostatnim piątkowym meczu z Bośnią śmiało można powiedzieć, że w wolnych chwilach interesują się klasyką polskiej literatury. Redutą Ordona. Ewidentnie zafascynowali się fragmentem "Nam strzelać nie kazano".

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
2: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
1: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni, wówczas uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
1: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
4: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy, ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
1: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia niemal bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Jedynie na północy i północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Jest umiarkowanie ciepło, do 17 stopni na Podlasiu, do 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 17. W tej godzinie porozmawiamy sobie o tym, że to bardzo ważny tydzień. Dlaczego? A to dlatego, że do gry ligowej wraca Anwil Włocławek.

Wrócę jeszcze do tego, że dzisiaj jest kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. No i wspominałem o tym, że to może być ciężki mecz dla władz PZPN-u. W Szwecji alkohol jest bardzo drogi. W każdym razie mówi się, że jesteśmy bardzo podzielonym społeczeństwem, gdzie dwóch Polaków tam trzy różne zdania, ale to nieprawda. Przecież są sytuacje, w których wszyscy mówimy jednym głosem. No wystarczy kogokolwiek zapytać się o zdanie o PZPN-ie.

0: Sławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Twój niewyraźny głos muska się po pierwsze.

0: polsku.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.

Moi drodzy, po rozpoczęciu sezonu w Europie, zwycięstwie z holenderskim Groningen w hali mistrzów, teraz czas na polską ligę koszykówki. Anwil Włocławek wraca do gry i w tym tygodniu zmierzymy się z Górnikiem Wałbrzych. To pierwsze starcie w hali mistrzów. W najbliższą sobotę o 19:00 oczywiście trzymamy kciuki za zwycięstwo. Sobota 19:00, hala mistrzów. Anwil Włocławek wygrywa z Górnikiem Wałbrzych. No, innego scenariusza chyba nie przewidujemy.

0: po polsku.
1: Uwierzyć znów pięknym snom, by dalej iść.

kilkanaście minut do 18, poniedziałkowe popołudnie i polska złota jesień. Cieszmy się nią, cieszmy, bo później będzie parę miesięcy szarości. Po 18 spotka się z wami Patryk Jaromierski. Ja nazywam się Filip Waćkowski. Dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka. Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
2: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
1: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
3: Za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób podjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
1: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorcińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
4: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: Lalka do kin wchodzi już w środę.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro rano lokalnie możliwe mgły, w ciągu dnia dużo słońca w południowej części kraju, poza tym będzie się chmurzyć, na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowym.
7: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3, także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
6: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Dla Hurkacza będzie to 13 w karierze finał. Poprzednio o tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżokowiczem. Po bezbarwnym meczu z Bośnią i Hercegowiną dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Michał Waszkiewicz.
8: Słowo rewanż nasuwa się samo. Tamten mecz był bolesny, bo nie graliśmy źle, ale to Szwecja wygrała i pojechała na mundial. Nasz selekcjoner Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
9: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno. mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
8: Piłkarze też zapewniają, że nie kieruje nimi chęć rewanżu. Taką obserwacją podzielił się obrońca Tymoteusz Puchacz.
10: Nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
8: Mecz Polaków ze Szwecją dziś o 20:45.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Holenderka Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki, która odniosła w sobotę największy sukces w karierze, było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal wywalczyła w Montrealu Katarzyna Niewiadoma Fini.
11: Dobry wieczór w poniedziałek. Początek nowego, pięknego tygodnia. No, tak trzeba sobie wmawiać, bo wiadomo, nowy tydzień roboczy, nikomu nic się nie chce. Ale zapomnijcie, że to powiedziałem. Trzeba się cieszyć życiem. Także zapraszam Was na dawkę dobrej muzyki na naszej antenie. Patryk Jarmierski, a to jest Radio Włocławek.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Już 3 października w Centrum Kultury Browar B we Włocławku odbędzie się druga edycja Włocławek Rock Festival. Na scenie zagrają 4 świetne formacje z Polski, Holandii oraz Niemiec, w tym Maciej Meller i zespół Le Soir. Między koncertami zaplanowano też wyjątkowe spotkanie z Piotrem Łukaszewskim, gitarzystą znanym chociażby z zespołu Ira. Impreza pod patronatem władz miasta i województwa startuje o 16, a bramki otwierają się godzinę wcześniej. Także jeżeli nie macie żadnych planów, wbijajcie na Włocławek Rock Festival.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za nami 15. edycja Pro Gaming Cup oraz koszykówka dla zdrowia Arturka. Włocławianie nie pozostają obojętni. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Weekend w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych upłynął pod znakiem rozgrywek e-sportowych. Była to już 15. edycja Pro Gaming Cup. W wydarzeniu uczestniczyli zawodnicy z całej Polski, mówi Sebastian Kiełpiński, ProComp.
2: Mamy strefę retro, gdzie wystawiają się nasi znajomi z komputerami starej generacji. Tam są bardzo fajne, ciekawe egzemplarze z lat 80., 90., więc możemy podotykać, podziałać. Nie są zamknięte w szafeczce, tak, za szkłem, tylko tutaj każdy może podejść i poobcować z tym sprzętem i dowiedzieć się, jak naprawić, jak skonfigurować, jak zacząć przygodę z tego rodzaju hobby. Inną sprawą jest sekcja gier takich Nintendo dla dzieci. Mamy też gry ruchowe, mamy symulator sim racingu, gdzie każdy może przyjść, jeżeli zrobi najlepszy czas, mamy fajne nagrody. Tutaj w tym roku dajemy monitor gamingowy, tam o wartości ponad 500 zł na pierwsze miejsce.
1: Sekcja z retrogrami i sprzętem znajdowała się w dolnej części budynku. Można było spróbować swoich sił w takich klasykach jak chociażby Mario czy Icy Tower. Z możliwości zagrania skorzystało wiele dzieci. Zajawkowicze ze strefy retro chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz wspomnieniami. Mamy lata 20. XXI wieku. Technologia łącznie z tą do tworzenia gier poszła znacznie do przodu. Mimo to retro gry nadal cieszą się dużą popularnością. Na kolejnych piętrach toczyła się e-sportowa rywalizacja. Zawodnicy byli skupieni na tym, co działo się na monitorach, mówi Grzegorz, prowadzący turniej Counter-Strike.
3: Turniej generalnie zaczyna się od trawinki eliminacyjnej, którą gramy na Faceitie. Faceit to jest taki program, który nam pozwala odpalić dużo serwerów, zaprosić wiele ludzi przez internet, które też właśnie zbierają się znajomi i wszyscy grają. W tym roku nam się udało osiągnąć prawie 100 drużyn, które są po 5 osób, to jest ponad 500 osób. I zasady polegają na tym, że mają rundy, muszą wygrać do 13 rund, potem mają dogrywki, jak im się uda, muszą przejść przez parę gier i po paru grach są zaproszeni przez nas na LANa tutaj, do nas, do Włocławka.
1: Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć strefy bez prądu. Uczestnicy spróbowali swoich sił w analogowej rywalizacji. W ruch poszły planszówki, gry karciane i RPGi. Na imprezie działała także strefa Pokémon Go. Uczestnicy łapali Pokémony na słodowie. Został także rozegrany turniej Community Day League z nagrodami. Współorganizatorem Pro Gaming Cup był Urząd Miasta. W sobotę hala sportowa OSIR we Włocławku zamieniła się w miejsce wyjątkowego spotkania. Na parkiecie rozegrano mecz koszykówki, którego najważniejszym celem była pomoc choremu Arturkowi Obierakowi. Chłopiec zmaga się z dystrofią mięśniową Duszena i potrzebuje kosztownego leczenia. Do akcji włączyli się koszykarze, a wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Włocławka. Była sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wspólna walka o zdrowie i przyszłość chłopca, mówi Michał Fałkowski, dyrektor klubu Anvil Włocławek.
4: Spotkaliśmy się w hali mistrzów z naszymi kibicami po to, żeby wesprzeć młodego włocławianina, który zmaga się z bardzo ciężką chorobą. Tutaj zwracam się do wszystkich kibiców. 12,5 miliona złotych to jest naprawdę ogromna kwota. Pomagamy jak możemy. Pomagamy jak umiemy. Umiemy grać w koszykówkę, w związku z tym gramy w koszykówkę, co widać w tle. Bawimy się, to nie jest oczywiście formuła meczu na serio. Koszykarze grają między sobą, pokazują, że też są ludźmi, też są chłopakami z podwórka i przede wszystkim mają zabawę w związku z tym, że mogą tą pomarańczową piłką odbijać o podłogę i trafiać do kosza.
1: Zbiórka na terapię genową, która ma zostać przeprowadzona w Dubaju, wciąż nie została zakończona. Do osiągnięcia celu brakuje ponad 10 milionów złotych. Każdy, kto chce pomóc, może dołączyć do zbiórki prowadzonej na stronie Się Pomaga.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Zazwyczaj w internecie wszyscy potrafią tylko narzekać. Ale fani rapu postanowili wreszcie zaskoczyć. Karamba po dwóch udarach potrzebował wsparcia, a hejterzy dla odmiany postanowili zamilknąć. Pierwotny cel zbiórki na 11 tysięcy pękł tak szybko, że organizatorzy musieli podnosić poprzeczkę 3 razy. Okazuje się, że słuchacze hip-hopu potrafią zorganizować potężną pomoc szybciej niż jakikolwiek urzędniczy system. I to jest miłe.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorochusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce, a na Lubelszczyźnie około 17 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
2: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
3: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
2: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy iść z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
1: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu. W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
4: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
1: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
1: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
6: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
1: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście, wszak to jesień przecież właśnie.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. W ciągu najbliższego tygodnia biało-czerwoni w Lidze Narodów zmierzą się jeszcze z Rumunią u siebie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Tymczasem Irlandczycy, którzy grozili bojkotem meczu z Izraelem, ostatecznie wyszli na boisko, ale w meczu Ligi Narodów, który wygrali 3-0, wyraźnie zamanifestowali swój sprzeciw przeciwko wojnie w strefie Gazy. Zagrali w czarnych opaskach. Michał Waszkiewicz.
9: Irlandczycy od początku domagali się zawieszenia Izraela przez UEFA, tak samo jak Rosjan po ataku na Ukrainę. Kilka miesięcy temu ponad 160 irlandzkich sportowców podpisało list otwarty z apelem, by reprezentacja Irlandii zbojkotowała mecze Ligi Narodów. Ostatecznie dzień przed meczem zapadła decyzja, że piłkarze na boisko wyjdą, ale w czarnych opaskach, pochylą głowy podczas hymnu Izraela, a kapitan nie poda ręki ich kapitanowi. Z udziału w meczu wycofał się natomiast jest bramkarz Gavin Bazunu, mówiąc wprost, że mordowanie ludzi jego zdaniem jest złe. Cel udało się osiągnąć, uważa trener Heimir Hallgrimsson. Decyzja Gavina oraz to, że omal nie zagraliśmy tego meczu, mocno zwróciły uwagę na tę sytuację i myślę, że taki właśnie jest cel protestu. Uważam, że moi piłkarze wykonali swoje zadanie, mimo że ostatecznie mecz zagrali. W obawie przed antyizraelskimi protestami rewanżowy mecz za tydzień nie odbędzie się w Dublinie, tylko w Serbii.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz, Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA, to po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina. Wśród mężczyzn na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41 pozycji.
10: I mamy kilka minut po godzinie 19. Poniedziałkowy wieczór trwa, a ja zapraszam dalej na najlepsze utwory na antenie. Zostańcie z nami.

słynna chrypka Roka i właściciel najbardziej niezniszczalnej czupryny świata znów rusza w ostateczne pożegnanie. Rod Stewart po raz setny zapyta publiczność, czy wciąż jest pociągający, tym razem w Krakowie. 60 lat w branży i 250 milionów sprzedanych płyt, a ten pan nadal nie zamierza odpoczywać. Więc jeżeli chcecie zobaczyć 80-latka biegającego po scenie w blasku reflektorów, szykujcie się na październik.

gdzie ty żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

polsku.

panowie stworzyli utwór pod niezwykle skomplikowanym tytułem Jest Weekend Dzisiaj. No, żeby nikt nie pomylił dni tygodnia. Palar i White 2115 śpiewają o porzuceniu ciężkiej pracy, jakby codziennie spędzali po 8 godzin w biurze. Dwoje producentów musiało się nieźle nagimnastykować, żeby ten głęboki przekaz ubrać w lekki pop-rapowy beat. No, trzeba jednak przyznać, że do udawania, iż poniedziałek nigdy nie nadejdzie, ten numer nada się idealnie.

Taylor Swift uznała, że śpiewanie to za mało, więc postanowiła zostać reżyserem filmów z dreszczykiem. Zatrudniła Colina Farrella jako czarny charakter i Dakotę Johnson, by stworzyć gotycką opowieść o duchach. Oczywiście na gali od razu przyznano jej za to specjalną nagrodę, no bo przecież jakby inaczej. A jeżeli chcecie zobaczyć ten dziejowy majstersztyk, zapomnijcie o YouTube. Wokalistka woli płatne platformy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie po uderzeniu drona blisko granicy. Ceny żywności w górę pod koniec roku, są takie prognozy. To będzie odwet za stracony mundial. Za kilkanaście minut mecz Polska-Szwecja. Marcin Krzemiński. Właśnie powinno ruszać zwołane przez wojewodę lubelskiego posiedzenie sztabu kryzysowego. Wezmą w nim udział m.in. służby mundurowe. To po tym, jak po południu w pobliżu przejścia w Dorohusku spadł rosyjski dron. Jak informują służby i rządzący, doszło do tego prawdopodobnie około 2 kilometrów od granicy z Ukrainą. Według wójta Dorohuska odrzutowy bezzałogowiec uderzył obok starego terminala. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza. Zawyły syreny, alarm jednak po kilku minutach odwołano. Wznowiono też odprawy na przejściach w Dorohusku i Zosinie. Według szefa Ministerstwa Obrony nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dodam, że nieco ponad godzinę temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ponowny alert dla tym razem dwóch województw lubelskiego i podkarpackiego. Znów związany z rosyjskimi atakami w Ukrainie i prewencyjnymi działaniami polskiego lotnictwa. Po kilkunastu minutach alert jednak odwołano. Elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
2: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
1: Podejrzane przedmioty zostały znalezione przy przyłączu gazowym na czas działań służb. Z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
3: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
1: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady ciśniny Ormus. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu, teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski za trzy kwadranse zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Ale mimo, że kontekst meczu w Lidze Narodów jest oczywisty, selekcjoner Jan Urban zarzeka się, że on sam i jego piłkarze nie traktują wieczornego spotkania w kategorii odwetu.
4: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
1: Mecz Szwecja-Polska o 20:45.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 17 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie, 18 na Podhalu i Podlasiu, 20 na Podkarpaciu, w Łódzkiem, na Mazowszu i na Warmii i Mazurach, najcieplej 23 stopnie w Lubuskiem. Takie maksymalne jutro temperatury. Dużo słońca na południu kraju, w pozostałych regionach może się chmurzyć, ale nie powinno padać.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest kilka minut po godzinie 20. Poniedziałkowy wieczór wciąż trwa, a my dalej serwujemy najlepszą muzykę na głośnikach. Sprawmy, by ten poniedziałek bolał mniej.
0: WPP na 101,4 FM.

Kanye West uznał, że uwaga świata za bardzo skupia się na kimś innym, więc po prostu wprosił się na cudzy koncert. Chris Brown i Usher grali sobie spokojnie w Los Angeles, dopóki je nie uznał, że stadion SoFi należy do niego. O dziwo, raper darował sobie długie przemówienia i po prostu odśpiewał swoje największe hity sprzed lat. Ciekawe, na czyje show wpadnie bez zaproszenia, zanim jesienią ruszy na swoje własne występy w Teksasie.

Uwaga, ta nadal nie może przeboleć, że polskie środowisko rapowe nie chciało przyznać jej nagrody branżowej. We wspólnym numerze z Sentino postanowiła więc zagrać diss na szefa Popkillera i uznać statuetki za bezwartościowe. Influencerka twierdzi, że nie interesuje jej polska scena, bo ma przecież w planach rychły podbój gali Grammy. Wygląda na to, że pamiątkowy żal po braku nominacji sprzed roku przetrwa w jej piosenkach jeszcze bardzo długo.

O co chodzi? Postanowił publicznie opowiedzieć o swoich młodzieńczych zachwytach nad Anną Muchą. Gdy przyszedł czas premiery, raper przestraszył się własnej odwagi i pobiegł pytać aktorkę o zgodę. Gwiazda nie tylko nie poczuła się urażona, ale zaserwowała mu w prezencie magazyn oraz paczkę chusteczek. Tą ripostą pokazała, jak z klasą i potężną dawką szyderstwa można odpowiedzieć na dosłowne rapowe wersy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Usteckie plaże zamknięte, trzeba usunąć ropopochodną substancję. Eksperyment śledczy na basenie w Łodzi po śmierci 7-latka. Za chwilę też o kolejnym odzyskanym obrazie zaginionym w trakcie wojny. Marcin Krzemiński. Usteckie plaże zamknięte. Zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Wcześniej urzędnicy informowali, że czarne, lepkie grudki morze wyrzuciło miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowej Wicia w Zachodniopomorskiem. Pobrane zostały próbki do badań, by w specjalistycznym laboratorium ustalić, co to dokładnie za substancja. Są podejrzenia co do jednostki, która, tu cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji. No i oczywiście zapłaci karę. Sprzątanie ma ruszyć jutro. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z 27 lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie, dzieci, ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
1: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kośniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem miało się odbyć 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane. Mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Wszystkie informacje zostały przekazane. Będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
1: Powodem odwołania spotkania był, jak podano, konflikt terminów. O zmianę daty poprosili Amerykanie. Referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nie odbędzie się. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady Warszawy. Jak informują inicjatorzy referendum, udało się zebrać 111 tysięcy podpisów. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
4: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
1: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc na ogół pogodna, na termometrach od 4 do 12 stopni. Nad ranem na wschodzie i południu pojawią się gęste mgły. W ciągu dnia natomiast znów sporo słońca, zwłaszcza na południu kraju, i ciepło. Od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. W ciągu najbliższego tygodnia biało-czerwoni w Lidze Narodów zmierzą się jeszcze z Rumunią u siebie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Tymczasem Irlandczycy, którzy grozili bojkotem meczu z Izraelem, ostatecznie wyszli na boisko, ale w meczu Ligi Narodów, który wygrali 3-0, wyraźnie zamanifestowali swój sprzeciw przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Zagrali w czarnych opaskach. Michał Waszkiewicz.
7: Irlandczycy od początku domagali się zawieszenia Izraela przez UEFA, tak samo jak Rosjan po ataku na Ukrainę. Kilka miesięcy temu ponad 160 irlandzkich sportowców podpisało list otwarty z apelem, by reprezentacja Irlandii zbojkotowała mecze Ligi Narodów. Ostatecznie dzień przed meczem zapadła decyzja, że piłkarze na boisko wyjdą, ale w czarnych opaskach, pochylą głowy podczas hymnu Izraela, a kapitan nie poda ręki ich kapitanowi. Z udziału w meczu wycofał się natomiast bramkarz Gavin Bazunu, mówiąc wprost, że mordowanie ludzi jego zdaniem jest złe. Cel udało się osiągnąć, uważa trener Heimir Hallgrímsson. Decyzja Gavina oraz to, że omal nie zagraliśmy tego meczu, mocno zwróciły uwagę na tę sytuację i myślę, że taki właśnie jest cel protestu. Uważam, że moi piłkarze wykonali swoje zadanie, mimo że ostatecznie mecz zagrali. W obawie przed antyizraelskimi protestami rewanżowy mecz za tydzień nie odbędzie się w Dublinie, tylko w Serbii.
6: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21. miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9. miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina. Wśród mężczyzn na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41. pozycji.
8: Jest kilka minut po godzinie 21. My dalej kontynuujemy wspólny wieczór. Zarzućmy więc coś dobrego na antenę.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kominek

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

wygląda jak twój kanapowy mruczek po kwarantannie, ale ma grubszy ogon i udaje wielkiego drapieżnika. W Bieszczadach żyje ich może ze 200, ale prędzej wygrasz w lotka, niż jakikolwiek łaskawie ci się pokaże. Mowa tutaj o żbiku europejskim. Naukowcy głowią się nad ochroną gatunku, a te leśne lenie wolą po prostu romansować z kotami domowymi. Jeśli spotkasz go w lesie, nie bój się. Zanim zdołasz wyjąć telefon, żbik dawno zwieje w najgłębsze krzaki.

Polsku. To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to.

0: nim się obejrzycie, znów powitacie nowy rok, chociaż dopiero co sprzątaliście choinkę po poprzednim. Czytam właśnie artykuł, że wasz mózg po prostu przeszedł na tryb ekonomiczny i odmawia rejestrowania kolejnych nudnych dni. Żyjecie jak zombie na autopilocie, dopamina szoruje po dnie, a kalendarz kartkuje się praktycznie sam. A jeżeli chcecie małego oszustwa, zmieńcie chociaż drogę do osiedlowego sklepu, zanim obudzicie się na emeryturze.
1: Radio Wrocławek po polsku.

I mamy to. Zbliża się powoli 22, więc na mnie już czas. Jakoś ten poniedziałkowy wieczór przetrwaliśmy. Ja życzę wam dobrej nocy, dzięki, że ze mną byliście standardowo. Patryk Jaromierski, do usłyszenia już jutro, a to jest Radio Wrocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie i kolejny alert RCB. Nastolatek planował atak w szkole, to na Kujawach. Za chwilę też premier o tym, co dalej z cenami paliw. Marcin Krzamiński. Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować. Poinformował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po wieczornym sztabie kryzysowym. Zwołano go, by podsumować działania służb po tym, jak po południu rosyjski dron odrzutowy uderzył około 2 kilometrów od przejścia granicznego polsko-ukraińskiego w Dorohusku. Służby i rządzący zapewniają, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło kolejny, trzeci już dziś

0: alert i znów dotyczący rosyjskich ataków powietrznych na terenie Ukrainy. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny później je odwołano. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopaka zatrzymali policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. O szczegółach tej sprawy Agnieszka Wynarska.
1: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów.
0: Chłopca przesłuchano, zajmie się nim teraz sąd rodzinny. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały, ocenił Donald Tusk. Premier w nagraniu opublikowanym na portalu X stwierdził, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy świadkami konfliktów na Bliskim Wschodzie, ale i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen. Tusk przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej.
2: Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka. Ja rozumiem taką gotowość do konfrontacji, ale nie może za to płacić społeczeństwo, nie może za to płacić polska rodzina. To jest bez sensu.
0: Poprzednią wersję regulacji dotyczących koncernów paliwowych prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce. Liderką jest Jelena Rybakina. Wśród panów na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41 pozycji.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: O poranku lokalnie możliwe mgły, w ciągu dnia dużo słońca w południowej części kraju. Poza tym będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Nadal ciepło, miejscami nawet bardzo. Maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: No i zaczynamy nowy tydzień, a razem z nim kolejny kinowy poniedziałek. Zaglądamy do multikina i sprawdzamy, jakie najnowsze premiery i filmowe wydarzenia czekają na nas w najbliższych dniach. A zaczynamy od naprawdę głośnej premiery, bo na duży ekran wchodzi nowa lalka.
2: Przenosimy się do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, którego gra Marcin Doraciński, jest zakochany w Izabeli Łęckiej. Żeby zdobyć jej względy, wchodzi do świata arystokracji, gdzie szybko okazuje się, że nie wszystko jest takie i na jakie wygląda.
1: Są pieniądze, wielkie uczucia, rodzinne problemy i rywale i oczywiście cała masa intryg. A obok Wokulskiego pojawia się jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, którego gra Marek Konrad.
2: W obsadzie są też Kamila Urzędowska i Andrzej Seweryn, a za reżyserię odpowiada Maciej Kowalski.
1: No film trwa prawie 3 godziny, więc warto, a w kinach już od 30 września. No a za chwilę sprawdzamy, co jeszcze pojawi się w multikinie. I zaglądamy do kolejnej z nadchodzących premier. Tym razem coś dla tych, którzy lubią, kiedy kino zabiera nas trochę dalej niż zwykły świat.
2: Zapomniana wyspa. Zaczyna się od spotkania dwóch przyjaciółek. Ro i Yarsa trafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali.
1: A tam czekają na nie magiczne i mityczne stworzenia. Niektóre będą chciały im pomóc, inne zdecydowanie nie. A dziewczyny będą musiały zmierzyć się z najgorszymi stworzeniami na całej wyspie.
2: Tyle, że największy problem pojawia się wtedy, kiedy okazuje się, że ceną za powrót do domu mogą być wspomnienia ich całej przyjaźni.
1: No muszą więc znaleźć sposób na ucieczkę, zanim zapomną o sobie nawzajem. Zapomniana wyspa w kinach od 2 października. I tym razem propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy film od początku buduje napięcie i nie do końca wiadomo, komu można zaufać.
2: Verity coraz większy mrok to historia Lowen, która przyjeżdża na posiadłość Craffordów, żeby jako ghostwriterka dokończyć pisanie książki.
1: Na miejscu znajduje jednak coś, czego zdecydowanie nie powinna była znaleźć. Niepublikowany wcześniej rękopis. To osobista i bardzo mroczna spowiedź Verity, w której pojawiają się sekrety dotyczące jej męża Jeremiego.
2: Z każdą kolejną stroną Lowen odkrywa coraz więcej, ale zaczyna też mieć problem z odpowiedzią na jedno pytanie, co tutaj jest prawdą, a co tylko fikcją.
1: Verity, coraz większy mrok w kinach od 2 października. I przypominamy też o filmach, które już miały swoje premiery, ale cały czas możecie je znaleźć na ekranach multikina.
2: I tu między innymi W sercu dziczy to historia byłego oficera sił specjalnych Jamesa Belmonta, którego gra Brad Pitt, oraz jego psa Odina. Po katastrofie samolotu trafiają w sam środek alaskańskiej dziczy i razem muszą walczyć o przetrwanie.
1: No czyli mamy tutaj trudne warunki, dziką Alaskę i przede wszystkim historię człowieka i psa, którzy zostają zdani właściwie tylko na siebie.
2: A jeżeli szukacie czegoś bardziej komediowego, to cały czas możecie też zobaczyć 100 dni Misja Zeus.
1: Kapsel i jego ekipa tym razem są już poza szkolnymi murami, zaczyna się dorosłe życie, pojawiają się pierwsze poważne problemy, a Kapsel no nie do końca wie, co właściwie chce ze swoim życiem zrobić.
2: Wszystko zmienia się, kiedy pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. I nagle okazuje się, że na dorosłość trzeba będzie być gotowym trochę szybciej, niż bohaterowie się spodziewali.
1: W sercu dziczy i 100 dni Misja Zeus cały czas znajdziecie w repertuarze multikina.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Linowiecka, koordynator Szlaku Piastowskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Pani Agnieszko, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Proszę nam opowiedzieć troszkę bliżej o koordynacji pracy na szlaku.
2: Na co dzień pracuję w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim. Od 3 lat w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim koordynujemy wszystkie działania organizacyjne i promocyjne na Szlaku Piastowskim. Szlak Piastowski to szlak, który wiedzie przez 2 województwa, nasze, kujawsko-pomorskie i województwo wielkopolskie. Staramy się, aby te działania były spójne, pomimo działań na dużym obszarze, czyli działania na terenie 2 województw. Dowodem na to jest projekt, który zrealizowaliśmy w zeszłym roku i to jest projekt polegający na stworzeniu wystawy 14 makiet obiektów na szlaku zbudowanych z klocków Lego.
1: Proszę nam opowiedzieć o swoim projekcie.
2: W roku 2025 powstała mobilna wystawa 14 makiet obiektów na Szlaku Piastowskim zbudowanych z klocków Lego. Autorem wszystkich makiet jest pasjonat klocków Lego, pan Bartosz Borowiak, koordynator działań na szlaku w województwie wielkopolskim. Przez cały rok 2025 wystawa podróżowała przez 19 miejscowości na Szlaku Piastowskim, zarówno w kujawsko-pomorskim, jak i w części wielkopolskiej. Podróżowała przez muzea, biblioteki, domy kultury. Odwiedziło ją naprawdę tysiące osób. Pod koniec roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do konkursu.
1: Proszę nam opowiedzieć, do jakiego konkursu został zgłoszony projekt?
2: Nasz projekt, czyli wystawa mobilnych makiet obiektów na Szlaku Piastowskim zbudowanych z klocków Lego i plansz edukacyjnych z rysunkami Jarka Grygucia, została zgłoszona do 19. edycji plebiscytu organizowanego przez Muzeum Historii Polski, który nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku.
1: Proszę nam opowiedzieć, z jakich etapów składa się konkurs?
2: Konkurs ogłaszany jest przede wszystkim w 3 kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja. Dodatkowo kapituła przyznaje też nagrody, nagrodę specjalną oraz nagrodę jury. A etapy tego konkursu to przede wszystkim zgłoszenie projektów do plebiscytu. W tym roku wpłynęło rekordowo 250 projektów. W następnym etapie jury wybiera po 5 projektów w każdej kategorii i internauci w głosowaniu internetowym wybierają ulubiony przez siebie projekt. W tym roku głosowanie trwało od 1 czerwca do 10 sierpnia.
1: Chciałabym zapytać panią, jak wyglądała gala finałowa?
2: Osoby, które zgłaszają projekty do konkursu, do końca nie wiedzą, czy są zwycięzcami, czy nie. Dopiero na uroczystej gali podsumowującej cały plebiscyt dowiadujemy się, kto jest zwycięzcą. W tym roku, 8 września, taka gala odbyła się oczywiście w siedzibie organizatora, czyli w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni wszyscy my, nominowani do konkursu. Gala była bardzo uroczysta, wzbogacona o jazzowy koncert i tam osoby wyznaczone otwierały kopertę, prawie jak na Oscarach, i odczytywały werdykt jury i wręczały przepiękną statuetkę pamiątkową.
1: A proszę nam jeszcze powiedzieć o wystawie. Czy ona nadal podróżuje, czy możemy ją gdzieś oglądać?
2: Tak, w tej chwili wystawa jest dostępna w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie można ją obejrzeć w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a następny jej przystanek to Muzeum Historii Polski w Warszawie.
1: I jakie tutaj emocje towarzyszyły Państwu podczas tej gali? Na pewno wielka niespodzianka to dla Państwa.
2: Tak, przede wszystkim wzruszenie i zaskoczenie, bo tak jak wspomniałam, do końca nie wiedzieliśmy. Dla nas nobilitacją było też to, że znaleźliśmy się my, Brzeskie Centrum Kultury i Klaster Turystyczny Szlak Piastowski, czyli dwie organizacje, znaleźliśmy się w tak zacnym gronie, jak na przykład Polskie Radio, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej, czyli same naprawdę duże jednostki, jeżeli chodzi o historię.
1: To niesamowite osiągnięcie dla Państwa. Serdecznie gratuluję. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agnieszka Linowiecka, koordynatorka Szlaku Piastowskiego województwa kujawsko-pomorskiego, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.